0: الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto fedeli di lingua araba. Avviciniamoci ai nostri fratelli, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, diventando per loro testimoni del Vangelo, pieni di gioia e di speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. Let us draw closer to our brothers and sisters, especially the poor and suffering, becoming witnesses of the gospel for them, full of joy and hope. May the Lord bless you all and always protect you from all evil. And now Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów, pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci i osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowo Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. The school year, which began yesterday, marks a further milestone in the process of acquiring knowledge and educating new generations, thanks to the collaboration between parents, schools, and the church. May attendance at religion classes and catechism classes broaden horizons, deepen knowledge of God and the world, and prepare children to fruitfully receive the sacraments and participate in community life. My blessing to all. And finally, the Holy Father will exchange greetings with the Italian speakers. Of course, he spoke in Italian, so he will not summarize his catechesis again. And I'll just say a few words of greeting.
4: Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino.

0: أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. Avviciniamoci ai nostri fratelli, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, diventando per loro testimoni del Vangelo, pieni di gioia e di speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. Let us draw closer to our brothers and sisters, especially the poor and suffering, becoming witnesses of the gospel for them, full of joy and hope. May the Lord bless you all and always protect you from all evil. And now Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci i osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowo Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. The school year, which began yesterday, marks a further milestone in the process of acquiring knowledge and educating new generations, thanks to the collaboration between parents, schools, and the church. May attendance at religion classes and catechism classes broaden horizons, deepen knowledge of God and the world, and prepare children to fruitfully receive the sacraments and participate in community life. My blessing to all. And finally, the Holy Father will exchange greetings with the Italian speakers. Of course, he